Nie wolno głośno śmiać się i za dobre mieć ubrania. Strzeż się, strzeż się. Tutaj ludzie złych profesji.